Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Zespół Counting Crows z kawałkiem o niejakim panie Jonesie, czyli Mr. Jones. Numer, który też swoją drogą rozpoczyna naszą pobudkę oczywiście z Akademickim Radiem Centrum. Czwartek, 2 lipca, 5 minut po godzinie 7. No to zaczynamy, głowa do góry. Przed mikrofonem Jakub Gryst, no i zaczynamy brzmieniami, które są bardzo związane z Kalifornią. Weezer i We Might As Well Be Strangers.

0: Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

przyjemniaczek z samego poranka. Razor Light i kawałek America. Ale kogo obchodzi w ogóle, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych? Jakiś tam mundial. Nieważne, powiedzmy sobie o tym, co się dzieje za naszymi oknami, a zapowiada się w końcu ochłodzenie. Drodzy słuchacze, ale oprócz ochłodzenia jeszcze najprawdopodobniej dziś rano będzie padał deszcz. Cały czas, według prognoz. Więc bierzcie parasolki, będziecie wstawać i gdzieś wychodzić. A teraz kawałek, który no już świętuje równo 20 lat. System od Komy na 98.2 FM.

Jam w Radio Centrum z numerem Doc Mace. 20 minut po godzinie 7. Zaczynamy przegląd pracy. Sprawdźmy, co takiego się dzieje w naszych okolicach. No to zaczynamy może od, ja pozwolę sobie, od parafrazy klasyka polskiego dubbingu. Jak to jest być kierowcą autobusu? Dobrze czy niedobrze? O tym przekonali się uczestnicy programu Lublin. Zawodowcy, siedzenie za kierownicą autobusu, wizyty na myjni i zwiedzanie zajezdni. Uczestnicy programu Lublin, zawodowcy odwiedzili zajezdni MPK przy ulicy Gregowej. Jak czytamy, to kolejne spotkanie w ramach wakacyjnego projektu Lublin Zawodowcy, podczas którego dzieci mogą zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla mieszkańców i poznać różne zawody od kuchni. I więcej informacji na temat znajdziecie na stronie Dziennika Wschodniego. A co ma dla nas Kurier Lubelski? No ma dla nas informację o tym, że przed nami 23. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Eurofolk w Zamościu. Będzie wesoło, tanecznie i jak zawsze bajecznie kolorowo. Niebawem rusza Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Eurofolk. No i to ważne nie tylko dla mieszkańców Zamojszczyzny. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 14 do 19 lipca.

0: było wcześniej bardzo bluesowo i nostalgicznie. Breakout, kiedy byłem małym chłopcem na 98.2 FM, 20 już prawie 8 minut po godzinie 7, a co za tym idzie, ruszamy z pierwszym przeglądem informacji drogowych. Drodzy kierowcy, pierwsza informacja jest taka, że na ten moment gorąco Was zachęcam, żebyście omijali Aleję Kraśnicką, która jest teraz całkowicie zablokowana, w szczególności jeżeli chodzi o drogę przez skrzyżowanie z Bohaterów Monte Cassino oraz w stronę ulicy Głębokiej. Na samej Głębokiej też będziecie mieli problem z przejazdem w stronę Filaretów, jak i również w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką. Klasyk każdego poranka, każdych godzin szczytu, czyli ulica Diamentowa jest teraz całkowicie zakorkowana. To samo można powiedzieć o Krochmalnej oraz Jana Pawła II. No i też znowu kolejny klasyk, Aleje Tysiąclecia również jest całkowicie zakorkowana w stronę Ronda Adamowskiego. Przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A teraz sprawdzimy sobie jeszcze raz i ekspresowo prognozę pogody. Aktualnie za oknami 21 stopni Celsjusza, jest pochmurno, no i naprawdę spore szanse na opady, aż 70 stopni. Na ten moment widzę, że ciśnienie atmosferyczne wynosi 1013 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

Grzegorz Ciechowski wyśpiewuje teraz tytuł tego kawałka, ale pozwolę sobie go powtórzyć. Tak, tak, to ja na 98.2 FM. Dużo ja. Nie będzie na naszej antenie teraz, będzie trochę o was. 2 lipca, dziś swoje imieniny obchodzi Jagoda, Maria oraz Piotr. Życzymy wam wszystkiego najlepszego oczywiście w ten trochę pochmurny i deszczowy czwartek. No i też warto dodać, że dziś jest dzień dziennikarza sportowego. Pozdrawiamy redakcję sportową Radio Centrum. No i też przyznam, że będzie trochę rzeczy sportowych w ramach naszej dzisiejszej pobudki, ale o tym trochę później. Teraz Tiger Cup, I'm Breaking Out.

Blair na antenie akademickiego Radia Centrum, numer Park Life, numer, który też swoją drogą kompletnie się nie zestarzał. 17 minut do godziny 8. No to może wróćmy do tematu piłki nożnej, bo we wtorek ostatni odbył się mecz niespotykany. A o czym mowa? Mowa o tym, że drużyna Paragwaju pokonała w Bostonie Niemcy w rzutach karnych 4-3. No i dlaczego o tym wspominam? No bo jak się okazuje, prezydent Paragwaju ogłosił, że wtorek 30 czerwca będzie świętem narodowym. W jakim celu? No, aby uczcić epicki triumf La Albiroja nad czterokrotnym zdobywcą Mistrzostwa Świata i historyczny awans do 1/8 finału. W Polsce trzeba pomyśleć o czymś takim, żeby wprowadzić właśnie święto narodowe po pokonaniu naszych sąsiadów z zachodu. No, ale najpierw trzeba się dostać na Mistrzostwa Świata.

Nothing But Thieves, jak zawsze przebojowo. Live Like Animals na 982 FM za nami, a przed nami znowu informacje sportowe, ale dotyczące Lublina, naszych okolic, no bo okazuje się, że pojawią się nowe boiska przy lubelskich szkołach. Miasto inwestuje w sportową infrastrukturę, a konkretnie pełnowymiarowe boisko piłkarskie przy szkole podstawowej numer 16 przejdzie modernizację dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Równolegle miasto przygotowuje również przebudowę kompleksu sportowego przy szkole podstawowej numer 28. Bardzo dobrze, fajnie by było, gdyby jak z naszej młodzieży pojawił się następca Roberta Lewandowskiego, a jeżeli nie, no to Lewy będzie miał niemały problem, bo chyba będzie na szpicy naszej reprezentacji, chyba jeszcze w wieku geriatrycznym. Ale ja tutaj maluję ciemne i mroczne scenariusze, a teraz sprawdzimy sobie kombajn do zbierania kur po wioskach.

Mamy już prawie 4 minuty po godzinie 8. Za nami Disturbed i numer bardzo dekadencki. Decadence za nami. No a przed nami co? No wypada się oczywiście przywitać jeszcze raz, jeżeli dopiero się wybudziliście. Mamy teraz oczywiście czwartkowe wydanie Głowy do Góry na 98.2 FM przy mikrofonie Jakub Gres. No i dalej spróbuję wam jakoś pomóc wybudzić się właśnie z tego porannego letargu. Dużo dobrej muzyki, to jest oczywista oczywistość. No a na sam początek coś luźniejszego trochę. Lech Janerka już teraz z numerem Niewalczyk.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.

klimaty iście królewskie. Queen za nami, numer The Show Must Go On. Mamy już prawie 12 minut po godzinie 8. Oczywiście, przypominam, gramy do 10, więc zostańcie jeszcze z nami, a my powiemy sobie o zmianach. Zmianach w branży gier wideo. Sony wydało oświadczenie. Oświadczenie, w których zapowiada koniec wydawania gier na fizycznych nośnikach. Jak czytamy, argumentem korporacji jest, brzmi tak, że jest to naturalny kierunek w celu adaptacji do trendów konsumenckich. Już tak wychodząc poza ten PR-owy tok, no to oznacza to, że gdy kupicie już pudełko z taką grą w przeciągu, no po 2028 roku z tego co widzę, no to w środku nie ujrzycie żadnego fizycznego nośnika, tylko zwykły kod. No ciekawa decyzja, zdecydowanie nietypowa, biorąc pod uwagę na przykład, że taka branża muzyczna, czy też filmowa nawet, no to w ostatnich czasach wraca trend właśnie do kupowania nośników fizycznych.

20 minut po godzinie 8. All Them Witches i kawałek Hold Up, Say What. No i ten tytuł aż cisnął mi się na usta, gdy przeczytałem informację o pewnym pomniejszym rzezimieszku z Warszawy, który wpadł na pomysł, żeby rozpocząć pracę. Ciekawe, niezłe, nie? No, pracował w pewnym sklepie, którego logo przypomina znanego nam zielonego płaza, no i zatrudnił się tam, aby zamawiać drogie produkty ze sklepów internetowych na fikcyjne dane, a następnie przejmować paczki poza systemem. Z paczek wyjmowano towar, a do nadawców wracały puste opakowania, no i w ten sposób wyłudził towary warte około 100 tysięcy złotych na szkodę jednej z firm kurierskiej. No i na szczęście policja schwytała tego pomniejszego rzezimieszka. No i też wszystko wskazuje na to, że sam zostanie spakowany do kicia.

0: 29 minut po godzinie 8. Oczywiście mamy WVH jeszcze za nami i kawałek Like a Pastime. Dobiliśmy do półmetka naszej dzisiejszej audycji. Sprawdźmy sobie jeszcze raz przegląd informacji drogowych. Czy coś się zmieniło? Przyznam, nie za bardzo. Dalej ogromne problemy z przejazdem na podkacie w Alei Kraśnickiej w stronę skrzyżowania z Bohaterów Monte Cassino oraz w stronę Ronda Krwiodawców. W Alejach Racławickich pojawiły się problemy w stronę Krakowskiego Przedmieścia, na ulicy Głębokiej w stronę Sobińskiego i Filaretów. W Alei Tysiąclecia widzę, że sytuacja trochę się poprawiła w stronę Ronda Dmowskiego, ale dalej będziecie mieli problem z przejazdem na ulicy Diamentowej w stronę Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Jeszcze raz przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982, a jeżeli nie, no to po prostu życzę Wam bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No nie możemy też zapomnieć o dzisiejszej prognozie pogody, która jest stabilna, trzeba przyznać, chociaż bardziej wiosenna aniżeli letnia. 21 stopni Celsjusza na termometrach, jest pochmurno, dosyć chłodno i wietrznie. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1015 hektopaskali, biometr jest umiarkowany i jakość powietrza jest dalej dobra.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

World So Cold, czyli zespół 3 Days Grace, który wpadł na pomysł, że nie podoba się im, jak właśnie ten świat jest chłodny, więc wpadli na pomysł, żeby po prostu dowalić do pieca tym kawałkiem. 25 minut do godziny 9, za chwilę sobie sprawdzimy imprezę FM, więc pomyślałem sobie, że może w tym miejscu zrobimy sobie mały kącik zapowiedzi koncertowych. No to na początek coś w klimatach hutniczych, czyli metalowych. The Black Dahlia Murder powracają do Polski. No i to jest amerykańska legenda, jeżeli chodzi o brzmienie gatunku melodyjnego death metalu. Zespół rusza w trasę w ramach celebracji 20. rocznicy premiery ich albumu Nocturnal. No i właśnie, kiedy zagrają w Polsce? Już wam, drodzy słuchacze, mówię, zagrają dopiero 26 stycznia w krakowskim klubie Kwadrat. Bardzo gęsty koncertowo robi się styczeń, ale my sprawdzimy sobie, co będzie się działo w lipcu, już za niecałe 5 minut w imprezie FM, a teraz Rage Against the Machine.

0: chyba bardziej dosadnie nie da się was bardziej wybudzić. Wake up! Rage Against the Machine za nami. 20 minut do godziny 9 ruszamy z imprezą FM w Akademickim Radiu Centrum, czyli przegląd koncertowy. Sprawdzimy sobie najciekawsze propozycje tak zwanych gigów. No to na początek masz 3 koncerty New Model Army w naszym kraju. Kiedy? 6 lipca w Białymstoku w klubie Zmiana Klimatu, następnie 7 lipca w Warszawie w klubie Progresja, no i ostatni koncert 8 lipca we Wrocławiu w Centrum Koncertowym A2. New Model Army to jest zespół absolutnie kultowy w kontekście muzyki lat 80. i nie tylko. Mówimy tutaj o zespole, który reprezentuje nurt związany z postpunkiem, rockiem gotyckim, rockiem alternatywnym, no same rockowe dobroci. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to więcej informacji na temat tych koncertów znajdziecie na stronie organizatora. Następne wydarzenie, również w klimatach postpunkowych, trochę punkowych, bo 9 lipca w Krakowie w klubie Studio odbędzie się koncert zespołu The Damned. The Damned to jest jeden z pierwszych zespołów punkowych z Wielkiej Brytanii i formacja w tym roku celebruje swoje 50-lecie działalności scenicznej. Wydarzenie bardzo ważne, jak zresztą sam zespół jest dosyć ważny kulturowo, jak i również historycznie, więc drodzy słuchacze, ponownie, jeżeli jesteście zainteresowani tym wydarzeniem, no to więcej informacji również znajdziecie na stronie organizatora. No i zamykamy naszą imprezę FM akcentem lubelskim. Fabryka Kultury Zgrzyt to już na sam koniec lipca, konkretnie 30 lipca odbędzie się koncert Phil Campbell's Busted Sons. To jest zespół synów Phila Campbella, czyli gitarzysty zespołu Motorhead. Phila Campbella, którego już niestety z nami nie ma, ale jego synowie dalej prowadzą i próbują celebrować dziedzictwo swojego ojca. Wydarzenie zdecydowanie skierowane do słuchaczy preferujących brzmienia mocne, motorheadowe takie, więc jeżeli jesteście zdecydowanie zachęceni tym wydarzeniem, no to więcej informacji znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio

Zostało nam 10 minut do godziny 9, a co za tym idzie, za chwilę będziemy zamykać drugą część Głowę do Góry w Akademickim Radiu Centrum, ale też pozwolę sobie w tym miejscu zakończyć nasz kącik związany z wydarzeniami muzycznymi na żywo. No a wiadomo, warto wspomnieć o tym, co będzie się działo już, można powiedzieć, dziś. Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia, przypominam, rozpoczyna się już dziś od 2 do 5 lipca w naszym Parku Ludowym. Przypominamy o tym też, że wstęp będzie wolny, więc no, warto się wybrać. No i warto też się wybrać, bo propozycja muzyczna na dziś już jest naprawdę mocna. No i na pewno powinny was zainteresować występy zespołu. Najpierw Dead Bob, czyli zespołu założonego przez współzałożyciela formacji No Means No, czyli muzyka punkowa, ale w wydaniu zdecydowanie bardziej noise'owym i improwizacyjnym. No i ostatnia propozycja, czyli Furia Gra Kino. No tu mamy już metal przez wielkie M. Więcej informacji na temat wydarzeń znajdziecie na stronie organizatora.

Serwujemy trochę metalowego paliwa z samego rana, można powiedzieć. Metallica za nami i kawałek Fuel. Mamy już 3 minuty po godzinie 9, a co za tym idzie, zaczynamy już ostatnią część czwartkowego wydania Głowy do Góry na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jakub Gryz z tej strony, gramy oczywiście do godziny 10, no i można też powiedzieć, że wyciągamy teraz przemocarne muzyczne asy z naszego rękawa. System of a Down już teraz i kawałek Toxicity przyda się naprawdę w ten dosyć, można powiedzieć, pochmurny, ponury poranek.

0: Reklama.
1: Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Bakken Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na innebrzmienia.eu.

0: Na sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.

The Cult na antenie akademickiego Radia Centrum, numer She Sells Sanctuary, a ja w tym miejscu pozwolę sobie sprzedać wam może nie sanktuarium, tylko newsa. A w jakiej cenie? No, cytując Bartosza Walaszka i jego twórczość, gratis to uczciwa cena. O co chodzi? Robert Eggers nie próżnuje i próżnuje i wraca już z nowym filmem, horrorem, oczywiście, jak to w jego stylu. Mowa tutaj o produkcji pod tytułem Werewolf, czyli o wilkołaku. Film umiejscowiony w XIII-wiecznej Anglii opowiada historię średniowiecznego farmera, który zostaje dotknięty klątwą tak zwanej likantropii. Typowy Eggers, można powiedzieć. Kiedy premiera? No, ta niezwykle ciekawa. 25 grudnia. Sztos informacja i sztos to również kawałek od Kazika.

zespołu Shinedown pojawił się na antenie Akademickiego Radio Centrum z nowością Deep End za nami. A przed nami co? No mamy 18 minut po godzinie 9, no to zaczynamy kolejną prasówkę na 98.2 FM. No i jaki będzie pierwszy temat? No temat, którego chyba nikt z nas nie lubi. Rzeczpospolita, czyli temat podatków. Nowe opłaty za paczki z Chin. Liczymy, ile zyska budżet państwa. To czytamy. Wprowadzenie opłat za tak zwany mały import z Chin ma zwiększyć konkurencyjność europejskich, w tym polskich, producentów. Choć klienci mogą odczuć wyższe koszty, to na opłatach celnych i na VAT zyskuje budżet. Tylko z VAT to ponad 11 miliardów złotych od 2021 roku. Od 1 lipca tego roku weszły w życie właśnie nowe przepisy znoszące zwolnienie z cła za towary wwożone do Unii Europejskiej w przesyłkach o niewielkiej wartości, takich jak do 150 euro. Opłata będzie wynosić całe wielkie, potężne 3 euro za każdy to kod towarowy, czyli grupę towarów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Rzeczpospolitej. A co dla nas przygotował PAP? No klimaty muzyczne, ale takie czasami rockowe, czasami nierockowe. Kanada dołącza do Eurowizji i zadebiutuje już w 2027 roku. Jak czytamy, Europejska Unia Nadawców, czyli EBU, przekazała elektryzującą wiadomość dla fanów muzyki na całym świecie. A mianowicie Kanada weźmie udział w konkursie piosenki Eurowizji w 2027 roku, która odbędzie się w Bułgarii. Będzie to pierwszy nowy kraj debiutujący w tym formacie od czasu dołączenia Australii w 2015 roku. Ta Eurowizja robi się coraz bardziej mniej euro, a bardziej po prostu wizja. Ale nieważne. To koniec naszej prasówki, a my sobie sprawdzimy klimaty kosmiczne. David Bowie, Ziggy Stardust.

25 minut po godzinie 9. Proletariat i kawałek twarzą w twarz. I my zmierzymy się twarzą w twarz z pewnym gagatkiem z naszych okolic, z naszego miasta, bo doszło do dosyć nietypowego zdarzenia we wtorek przy ulicy Obywatelskiej, a mianowicie pewien kierowca staranował szlaban ustawiony przy wjeździe na parkingu pobliskiego hotelu. No i pracownicy ochrony oczywiście widząc to zbliżyli się do mężczyzny i wyczuli wtedy woń. Wiadomo już, jaką będzie to woń. No i oczywiście musieli zaalarmować policję. I tutaj mamy zwrot akcji, gdyż owy kierowca wpadł na pomysł, żeby przestać być kierowcą. Porzucił pojazd i uciekł pieszo razem z pasażerem tego samochodu. No, nie miał szczęścia, bo w aucie zostawił ze sobą rzeczy osobiste, a co za tym idzie, no, łatwo było ustalić dane uciekiniera. Nie pozdrawiamy tego gagatka, a my pozdrawiamy wszystkich niewinnych i dla was dedykujemy ten numer.

The Strokes na 98.2 FM i na chwilę możemy pogadać o tym zespole, bo dostajemy dosyć też nieciekawe sygnały z obozu tej formacji. Przypominamy o tym, że The Strokes szykują się do premiery ich 7. albumu pod tytułem Reality Awaits. Premiery, która miała się już odbyć 26 czerwca, ale ostatecznie premiera została przesunięta na 24. Ze względu na to, że chcieli zgrać premierę cyfrową z wydaniem winylowym. Spoko, ale pojawił się drugi problem, bo zespół zapowiedział też trasę koncertową. Pojawiła się informacja o tym, że w ramach tej trasy na koncertach nie pojawi się gitarzysta tej formacji, czyli Nick Valencia. Julian Casablancas ustosunkował się do tej sytuacji, pisząc w swoich mediach społecznościowych krótką wiadomość. Jestem pewien, że on wkrótce wróci. Czyli właściwie nie wiadomo nic. Ale o The Strokes już nie ma co gadać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pora na klimaty nostalgiczne. Jam, wehikuł czasu.

Zostało nam jeszcze niecałe 7 minut do godziny 10. Drodzy słuchacze, chyba już wiecie, o co mi chodzi, a mianowicie zamykamy dzisiejsze czwartkowe wydanie Głowy do Góry. Zachęcam Was, żebyście jeszcze z nami zostali. Oczywiście masa świetnej muzyki rockowej na naszej antenie. No i też zapraszam Was na dzisiejsze wydanie Godzin Szczytu. Po godzinie 15 Gabriela Wolnicka przejmie stery Radia Centrum. Tyle z mojej strony. Zostawiam Was z Dziwną Wiosną i zespołem Thin Lizzy. No i przed mikrofonem był Jakub Gryz. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Bakken Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na innebrzmienia.eu.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: know you.
1: Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
5: Tu Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS, widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 krotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
2: Tanie tutaj jest 100 krotka.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w

0: Przyjemne nam towarzyszył przy mijającej godzinie 15, co oznacza, że czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Pojawiły się nowe informacje w sprawie wypadku na ulicy Lipowej. O tym za chwilę. Powiemy także o czterolatku spacerującym samotnie po lubelskim osiedlu.
0: A wydarzenia przedstawi Jakub Jarzyna.
1: Znamy nowe ustalenia w sprawie wypadku na ulicy Lipowej. Obecnie planowane są czynności procesowe z udziałem zatrzymanego kierowcy BMW. Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło 30 czerwca o godzinie 3:40. Na skrzyżowaniu ulicy Ofiar Katynia z Lipową 19-latek stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadący z naprzeciwka samochód marki Toyota, wykonujący przewóz pasażerów za pośrednictwem aplikacji. W szpitalu wciąż znajduje się 7 osób, z czego 2 są w stanie ciężkim. W wypadku zginęła 17-latka. Obecnie 19-letni mieszkaniec Lublina przebywa w szpitalu pod nadzorem policji. Kierowca był pod wpływem alkoholu. Wczoraj na jednym z lubelskich osiedli doszło do niepokojącego zdarzenia. Czterolatek bez opieki spacerował po jednej z ulic miasta. Chłopca zauważył kierowca taksówki. Mężczyzna nie zwlekał i szybko podjął odpowiednie działania, zawiadamiając policję i czekając z chłopcem do przyjazdu służb.
2: Policjanci po przyjeździe na miejsce dostrzegli małego chłopca. Jak się okazało, 4-letni chłopiec z pobliskiego osiedla. Wyszło na jaw, że chłopiec sam wyszedł z mieszkania, wykorzystując nieuwagę rodziców, i spacerował po osiedlu bez koszulki, bez ubrania. Panowały wczoraj bardzo wysokie temperatury, więc ta sytuacja była dla niego bardzo groźna. Nie potrafił sam wrócić do miejsca zamieszkania. Na szczęście reakcja kierowcy taksówki pozwoliła uniknąć tej sytuacji zagrożenia.
1: Mówi podinspektor Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Badanie, któremu został poddany chłopiec po zdarzeniu, nie wykazało żadnych nieprawidłowości. Rodzice czterolatka w chwili zdarzenia byli trzeźwi. Jednocześnie policjanci apelują o zachowanie ostrożności i sprawowanie stałego nadzoru nad dziećmi. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Dzisiaj obchodzimy święto tych, którzy cały czas podtrzymują w nas emocje. Ich codzienna praca oraz pasja zostały nagrodzone. Chodzi o Dzień Dziennikarza Sportowego, który ustanowiono równo 32 lata temu przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej. Z tej okazji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia honorowych dyplomów i medali

0: W której sekundy decydują o rzetelności, a presja czasu nigdy nie odpuszcza. Warto o tym pamiętać, bo to właśnie działania reporterów i komentatorów pozwalają kibicom być zawsze w centrum najważniejszych wydarzeń.
1: Zobaczmy sobie też, co się dzieje aktualnie w pogodzie. No, trudno w to uwierzyć, ale wczoraj mieliśmy 30 parę stopni na termometrach, a teraz mamy 21, w tym odczuwalna temperatura to 20 stopni Celsjusza. No i do tego nam trochę kropi. Potem podobno mają chmury się rozejść i towarzyszyć będzie nam słońce, aczkolwiek wiatr jest dosyć mocny, a biometr jest umiarkowany.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Reklama.
4: Tu Radio Centrum.
5: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.
1: Skoro minęła godzina 15, to pora na kolejne wakacyjne popołudnie z Akademickim Radio Centrum w właśnie godzinach szczytu przy mikrofonie Gabriela Wolińska. No i dzisiaj poza dobrą muzyką, co jest oczywiste u nas w stacji, no to jeszcze może trochę powiemy sobie o grach, ale też co nieco o tym, co się dzieje w naszym regionie, zwłaszcza co się dzisiaj rozpoczyna. A na razie pan, który niedługo odwiedzi Polskę, czyli Marilyn.

Biffy Clyro na 11 minut po godzinie 15 i na początek audycji sprawdźmy sobie kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Jagoda, Maria oraz Urban, więc wszystkiego najlepszego od redakcji Radia Centrum i pamiętajcie o swoich bliskich, jeśli któryś z nich ma tak na imię. A z nietypowych świąt, poza Dniem Dziennikarza Sportowego, mamy też Międzynarodowy Dzień UFO, więc warto dzisiaj patrzeć w niebo.

Słuchacie Akademickiego Radia Centrum, a właśnie przyszedł czas na inne brzmienia. Dzisiaj rozpoczyna się ten piękny festiwal muzyki alternatywnej i nie tylko. Już o 16 otwiera się, że tak powiem, cała strefa na Parku Ludowym. Wszystkie atrakcje pozakoncertowe się rozpoczynają o tej 16, natomiast same koncerty rozpoczną się, z tego co widzę, po planie o 18, a dzisiaj jest zespoły z Ukrainy, z Austrii, ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, no czy oczywiście z Polski. Grupa Furia Gra Kino zagra w Parku Ludowym jako ostatnia, już praktycznie w nocy, natomiast właśnie widzę po planie, że jest naprawdę co robić przez ten czas, więc myślę, że warto wybrać się na te inne brzmienia. Przypominam, Park Ludowy, wstęp jest wolny.

0: Na zegarach 15.31, więc zobaczmy, co się dzieje aktualnie na lubelskich drogach. I już niestety tworzą się korki praktycznie w całym mieście, gdyż przede wszystkim na rondach pod Zamkiem to wygląda bardzo źle. Tutaj Aleja Tysiąclecia właściwie z obu stron ronda i skrzyżowanie przy Grafa też nie wygląda już za ciekawie. Podobnie skrzyżowanie Andersa ze Spółdzielczości Pracy, czy dalej jadąc z Morawieńskiego tutaj z kręt Wszeligowskiego, właśnie jak się jedzie na zachód. Tu więc zdecydowanie więcej samochodów. A w samym centrum, tu Aleja Solidarności, skrzyżowanie z Lubomelską i Kompozytorów Polskich, czy Aleje Racławickie, zwłaszcza przy Sowińskiego i rondzie Krwiodawców, a tutaj jeszcze Poniatowskiego w stronę Alei Racławickich, również zakorkowane. Krochmalna i Diamentowa też już się korkuje i powoli Jana Pawła II też już nie wygląda za bardzo przejezdnie, więc jeśli wy macie jakieś dodatkowe informacje drogowe, czy to o korkach, czy wypadkach, to piszcie śmiało pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Al Jay na antenie Akademickiego Radia Centrum. A z kolei tak nawiązując do tego dnia UFO, które wam przedstawiłam, to NASA właśnie przedstawiło swoją stronę, na której można sprawdzić, co teleskop Hubble'a widział w nasz, no właśnie każdego dnia, no dzień naszych urodzin. Można sobie sprawdzić, what did Hubble see on your birthday, więc zachęcam, żeby sobie zobaczyć i spojrzeć w kosmos, a my zobaczmy, co się wydarzyło w 96.

Mirov z kawałkiem Just Like Paradise na antenie Radia Centrum. No i trzeba przyznać, że nasz Lublin to jest takie dosyć bajeczne miejsce, zwłaszcza na Starym Mieście. No tutaj te wszystkie kamieniczki i różne atrakcje i właśnie ozdoby. No do tej pory mieliśmy żurawie zawieszone przy Bramie Krakowskiej niedaleko. Natomiast teraz zastąpiły je balony, konkretniej z okazji Dnia Unii Lubelskiej wczorajszego. No zawisły balony, które każdy z nich symbolizuje inne europejskie miasto, które było partnerem Lublina w drodze do Europejskiej Stolicy Kultury 2029. I jest to instalacja autorstwa Jarosława Koziary, więc warto się wybrać na miasto i właśnie tę wystawę sobie obejrzeć. A już teraz przejdźmy do polskiej muzyki i do polskiej do kwadratu, bo Kapitan Polska już teraz odlaocze w waszych głośnikach.

0: sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Nowość w Akademickim Radiu Centrum.

na antenie Radio Centrum Nothing But Thieves z kawałkiem Evolution. No a ewolucja audycji skutkuje tym, że za chwilę będziemy mieli godzinę 16 i wydarzenia właśnie w Akademickim Radio Centrum, więc zostańcie z nami. Na razie posłuchamy Creed.

0: Minęła godzina 16, więc pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Lubelscy funkcjonariusze zatrzymali członków gangu działających metodą na legendę. O tym za chwilę. Powiemy także o projekcie, który może pomóc osobom niesłyszącym.
0: Przed mikrofonem Jakub Jarzyna.
1: Zapisali się jako miejska legenda, oszukując na legendę. Policjanci zatrzymali 4 podejrzanych w sprawie. Seniorzy z województw lubelskiego, mazowieckiego i śląskiego stracili łącznie ponad 180 tysięcy złotych. Mężczyźni podawali się za członków rodziny ofiar oszustwa, policjantów lub inne osoby uczestniczące w wypadku drogowym. Przekonywali oni pokrzywdzonych, że bliski był sprawcą zdarzenia. Uniknięcie procesu miało być możliwe jedynie po wpłaceniu wysokiej kaucji. Pieniądze były odbierane przez członków gangu spod domu seniorów. Funkcjonariusze zatrzymali 3 mieszkańców województwa śląskiego, 2 w wieku 18 lat i 1 w wieku 19 lat. Wszyscy mieli wcześniej uciec z zakładu poprawczego. Całym procederem miał kierować ujęty po jakimś czasie 31-latek. Wszyscy zatrzymali usłyszeli zarzut oszustwa. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia. Dźwięki staną się komunikatami. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej pracują nad aplikacją, która ostrzeże osoby niesłyszące o zagrożeniach wykrywanych w otoczeniu. Projekt AI Ear Support, oparty na sztucznej inteligencji, będzie identyfikował sygnały, takie jak syreny alarmowe, klaksony, szczekanie psa, krzyk, płacz dziecka czy alarm przeciwpożarowy. Następnie użytkownik zostanie poinformowany o niebezpieczeństwie za pośrednictwem spersonalizowanych alertów, np. wibracji lub sygnałów świetlnych. Zależy nam na tym, żeby to rozwiązanie działało szybko, skutecznie oraz żeby było stosunkowo lekkie, czyli aby nie konsumowało zbyt szybko baterii w naszym telefonie, mówi autor projektu i doktorant Jakub Krzysiak.
2: Możemy to sobie wyobrazić w taki sposób, że osoba głucha idzie ulicą, za nią na przykład jedzie ktoś na hulajnodze i wciska klakson, ona tego nie słyszy, ale w momencie, kiedy ma ze sobą naszą aplikację, to ten system słyszy ten klakson i jak najszybciej w postaci wibracji przekazuje informację, że w otoczeniu system wykrył jakieś dźwięki, które potencjalnie mogą świadczyć o niebezpieczeństwie.
1: Dzisiaj naukowcy zaprezentowali wyniki badań nad czasem reakcji na bodźce dźwiękowe. Uczestnicy mogli również zapoznać się z metodą pomiaru oraz sami wziąć udział w badaniu demonstracyjnym.
3: Z takiego naukowego punktu widzenia, takim największym wyzwaniem, z którym chcemy się zmierzyć właśnie w tym doktoracie wdrożeniowym, nie jest samo rozpoznawanie dźwięku, ale osiągnięcie wysokiej skuteczności i zachowaniu odpowiedniego krótkiego czasu reakcji i odpowiedzi, żeby powiadomić osobę niedosłyszącą albo osobę niesłyszącą.
1: Mówi profesor Michał Wydra, promotor doktoratu. Warto dodać, że projekt powstaje we współpracy z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. Konsultacje merytoryczne w tej sprawie są prowadzone ze Stowarzyszeniem Migiem Przez Świat.

0: po regionu poprzez łączenie tradycyjnych brzmień ze sceniczną energią. Ich instrumentarium obejmuje akordeon, trąbkę, saksofon czy sakshorn tenorowy oraz tubę. Wydarzenie jest częścią festiwalu Eskapada Tradycji. Na potańcówkę pójdziemy już jutro na godzinę 19:30 na Plac Litewski. Wstęp jest bezpłatny.
1: Zobaczmy, co się zmieniło w pogodzie przez ostatnią godzinę. No troszeczkę nam tu słońce się przedziera przez chmury, ale nie odkładajcie jeszcze parasolek, może nam gdzieniegdzie towarzyszyć deszcz, chociaż nie bardzo powinno kropić. No to jeszcze na termometrach tu się nic nie zmieniło, 21 stopni, natomiast wiatr się nieco wzmógł, a ciśnienie pozostaje na tym samym poziomie.
2: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
1: I tym sposobem rozpoczynamy drugą część naszych dzisiejszych godzin szczytu przy mikrofonie Gabriela Wolińska i już niebawem skończy się ten czwartek, a rozpoczniemy piątek, zwłaszcza, że już pewnie większość z Was, jeśli nie ma urlopów, no to właśnie kończy pracę, więc z wielką chęcią będziemy Wam towarzyszyć niezależnie od tego, gdzie jesteście, a rozpoczynamy tę godzinę od Black Rebel Motorcycle Club z kawałkiem Spread Your Love.

Oczywistym jest, że lato to sezon festiwalowy i coraz więcej festiwali oddaje właśnie swoim wizytatorom decyzję o tym, jaki zespół właśnie na festiwalach zagości. I tym razem również Summer Punch Festival na swoich mediach społecznościowych zrobił taką nitkę na propozycję od swoich obserwatorów, kto powinien wystąpić na przyszłej edycji festiwalu. Jeśli wy macie takie propozycje, tylko właśnie kto chciałby może wystąpić, kto chcielibyście, żeby wystąpił w Lublinie, to piszcie pod 515 515 982. Chętnie poczytam.

Forta z utworem Świat na antenie Radia Centrum i właśnie fajnie, jak zostaje poniesie jakiś ślad w historii. No i właśnie tutaj reaguje Video Game History Foundation na oświadczenie Sony, o którym opowiadał wam mój redakcyjny kolega rano, właśnie, że nie będą wydawać już gier na fizycznych nośnikach. No i właśnie ta organizacja zauważyła pewien fakt, że ten proceder jest bardzo niekorzystny w związku z archiwizacją gier, no bo różne dzieła powstają i różne gry, które warto zachować nie tylko w pamięci, ale również w jakiejś formie muzeum, no a nie da się ukryć, że takie czyste pliki, no trudno jest pokazywać następnym pokoleniom, a już nie mówiąc o czytaniu ich przez urządzenia, żeby móc je pokazać, więc no tutaj wskazują na pewien problem, który miejmy nadzieję zostanie jednak jakoś rozwiązane.

0: sprawdźmy, jak wyglądają lubelskie drogi w pół do piątej. No i już muszę przyznać, że te korki się skondensowały. Przede wszystkim na rondach pod zamkiem tutaj. Aleja Tysiąclecia jest praktycznie zakorkowana od Grafa do samego ronda, więc tamtędy na pewno nie polecam jechać. Na samym rondzie przy Grafa zresztą jest podobnie tutaj, zarówno od strony Andersa, jak i Grafa, dużo samochodów. Podobnie na Alei Solidarności skrzyżowanie z Lubomelską i Kompozytorów Polskich. Na samej może też Lubartowskiej radzę uważać, noga z gazu, tutaj dużo samochodów. Na Alejach Racławickich wygląda to nieco lepiej niż przed godziną, nawet na samej Poniatowskiego, choć jeszcze na rondzie Krwiodawców no dużo samochodów. Na Krochmalnej i Diamentowej też to wygląda nieco lepiej, ale gorzej jednak na Jana Pawła II. Tutaj od Krochmalnej w stronę Armii Krajowej sporo samochodów, więc radzę to miejsce omijać. Natomiast jeśli wy macie jakieś inne informacje o innych korkach, czy zdarzył się wypadek, to piszcie śmiało pod 515-515-982, żebym mogła to przekazać pozostałym słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Buck & Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na innebrzmienia.eu.
1: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

No i wyobraźcie sobie, że już niecałe 20 minut zostało nam do godziny 17. Już jesteśmy po połowie audycji, więc czas bardzo szybko mija. I właśnie w kontekście tego chciałam wam powiedzieć, że 2 lipca jesteśmy dokładnie w połowie roku. No w sumie już po połowie dnia, więc po połowie roku jesteśmy, ale no najbardziej dołujące poniekąd w tym jest to, że mamy bliżej zdecydowanie do roku 2021 niż do roku 2001. Więc no to jest dosyć dziwne i ciekawe zarazem, jak bardzo czas potrafi płatać figle, no ale właśnie też dużo czasu minęło od następnego utworu, od jego premiery, więc wsłuchamy się w tę klasykę rockowej muzyki od The Who, Baba O'Reilly, no i tak pokontemplujmy właśnie ten czas.

Skoro już sobie rozmawiamy tak o tym czasie, no to warto zauważyć, że w tym roku 20 lat obchodzi bardzo wyjątkowy film Labirynt Fauna. No i właśnie z tej okazji twórcy wydają dwie książki. Jedna z wieloma grafikami czy scenografią, która miała miejsce w filmie, czy druga z różnymi rzeczami a propos reżyserii i właśnie różnych scen obecnych w filmie. No i do tego ma się ponownie pojawić w kinach. Miejmy nadzieję, że również i na streamingach się pojawi, bo wtedy będzie można go obejrzeć. Obecnie nie jest dostępny.

Przed chwilą w naszych głośnikach nowość od Evan Sense, czyli Who Will You Follow? No a za chwilę garść nowości, jeśli chodzi o newsy, właśnie to, co się zdarzyło na świecie, czy w naszym po prostu regionie, wydarzeniach. Ale tymczasem jeszcze posłuchamy sobie samego.

0: Minęła właśnie godzina 17, więc to pora na wydarzenia.
1: Szykują się utrudnienia na lubelskich drogach. O tym za chwilę. Powiemy również o rocznicy urodzin wybitnego kompozytora oraz o zuchwałym złodzieju.
0: A wydarzenia przedstawi Jakub Jarzyna.
1: Kierowcy, spodziewajcie się utrudnień w centrum miasta. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wydał komunikat. Jutro mieszkańcy Lublina będą celebrować rocznicę cudu lubelskiego. Z uwagi na wydarzenie, które rozpocznie się na Placu Katedralnym, komunikacja miejska zostanie skierowana na objazdy. Zmiany będą dotyczyły wybranych linii kursujących pomiędzy godziną 18.45 a godziną 22. Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie zdtm.lublin.eu. Dodatkowo należy zauważyć, że w związku z procesją wiernych ruch kołowy na ulicach takich jak między innymi Królewska czy Świętoduska zostanie czasowo wstrzymany. Już wkrótce Lublin uczci urodziny Henryka Wieniawskiego, jednego z najwybitniejszych kompozytorów związanych z regionem. Z tej okazji mieszkanki i mieszkańcy będą mogli wysłuchać kameralnego koncertu. Dźwięki muzyki klasycznej wybrzmią ze sceny muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim w najbliższą niedzielę. Rozpoczęcie jest zaplanowane na godzinę 17.
2: W programie znalazły się utwory wybitnych kompozytorów, między innymi Zygmunta Stojowskiego, Karola Szymanowskiego, Mieczysława Weinberga i oczywiście bohatera koncertu Henryka Wieniawskiego. Utwory wykonają uznani artyści, skrzypek Jarosław Nadrzycki oraz pianistka Joanna Zatej-Bucińska. Spotkanie poprowadzi Teresa Księska-Falger, która opowie także o muzyce i twórczości Henryka Wieniawskiego.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Henryk Wieniawski urodził się 10 lipca 1835 roku w Lublinie i jest uznawany za jednego z najważniejszych wirtuozów skrzypiec w historii. Warto dodać, że jest najmłodszym absolwentem Konserwatorium Muzycznego w Paryżu, gdzie rozpoczął studia w wieku 8 lat. Zmarł 31 marca 1880 roku w Moskwie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Pomimo młodego wieku jego przestępcze CV jest bardzo imponujące. Teraz będzie mógł się nim pochwalić w zakładzie karnym. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Puławach dokonali zatrzymania mężczyzny podejrzanego o szereg czynów niedozwolonych. 20-latek jest oskarżony o kradzież sklepową oraz posiadanie substancji odurzających. Ponadto przestępca dokonał dwóch kradzieży uznawanych za szczególnie zuchwałe. Polegały one na wyrwaniu torebek należących do kobiet w wieku 80 i 85 lat. Łącznie w okresie maja i czerwca mieszkaniec Puław dokonał kradzieży o wartości 4,5 tysiąca złotych. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Z wyprzedzeniem zadbaj o wyprawkę szkolną. Ruszył nabór do programu Dobry Start. Wnioskodawca może otrzymać świadczenie tylko raz w roku bez względu na dochody. Kwota w wysokości 300 zł ma wesprzeć rodziców w finansowaniu szkolnych zakupów. Prawo do świadczenia mają uczniowie ostatnich klas szkół średnich oraz uczniowie szkół policealnych w wieku do 20 lat lub do 24 lat, jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
3: Od lipca część cudzoziemców musi spełnić dodatkowy warunek, żeby otrzymać 300+. Chodzi tu o obywateli spoza Unii Europejskiej i krajów EFTA. Uzyskają oni świadczenie, jeżeli mieszkają z dziećmi w Polsce i byli aktywni zawodowo w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. W przypadku obywateli Ukrainy ze statusem UKR obowiązuje, tak jak dotychczas, zasada, że wypłata 300+ przysługuje, kiedy dziecko uczy się w polskiej szkole.
1: Informuje Małgorzata Korba, rzecznik prasowy ZUS w województwie lubelskim. Wnioski można

0: W połowie dnia nawet 24 stopnie.
1: Reklama.
2: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: I skoro minęła godzina 17, to pora rozpocząć ostatnią godzinę godzin szczytu przy mikrofonie Gabriela Wolińska. No i najpierw zaproszę Was na 17.45, kiedy to impreza FM, czyli zbiór informacji o koncertach, które się będą działy w najbliższej okolicy, w najbliższym czasie. A tak poza tym, to plan na tę godzinę jest bardzo prosty. Simple plan. I Your Love is a Lie.

Nowość od Avatara na antenie Radia Centrum i również o nowości sobie teraz powiemy, bo się okazuje, że najnowszy album The Pretty Reckless, Dear God, no właśnie się znalazł w najlepszej piątce albumów Wielkiej Brytanii, co jest najlepszym wynikiem tego zespołu w ich historii twórczości. No to posłuchajmy sobie 4AM.

No ja może nie natrafiłam w internecie na plakat z Marilyn Monroe, ale natrafiłam na pewien artykuł o wodzie plazmowanej, która, no możecie się natknąć na reklamy jej w internecie, że jakoby miałaby leczyć na przykład nowotwory, ale poza tym, że kosztuje jakieś szalone pieniądze, no to nie jest przebadana pod kątem spożywania przez ludzi, więc raczej unikałabym jej tak w razie czego. Natomiast chciałam przy tej okazji przypomnieć, że Polska pomiędzy Norwegią, Finlandią i Szwajcarią znajduje się na pierwszym miejscu pod względem właśnie czystości wody w kranie. Mamy bardzo czystą wodę w kranie, którą można pić. No może nie jest najsmaczniejsza, aczkolwiek wystarczy ją przepuścić przez bardzo prosty filtr i naprawdę się sprawdza. Mówię z własnego doświadczenia, więc poza dźwiganiem butelek czy płaceniem za właśnie taką dosyć drogą, niezbyt przebadaną wodę, no to pijmy po prostu taką wodę, jaką mamy w naszym kraju.

0: na zegarach 17.31 i może jesteście w drodze na swoje wakacje, to sprawdźmy sobie, co się dzieje na drogach krajowych. I wyjątkowo na obwodnicy Trójmiasta wygląda to całkiem nieźle, nie wygląda, żeby tam się zbierały jakieś korki. Natomiast dzień jak co dzień na obwodnicy Warszawy tutaj bardzo dużo samochodów i korki się tworzą nawet do okolicznych miejscowości. Jeszcze możecie mieć problemy przy Katowicach czy przy Krakowie. Tutaj też widzę, korki się utworzą mimo późnej pory, no to jednak kierowcy się gotują na tych ulicach. Natomiast pamiętajcie, żeby przede wszystkim jechać zgodnie z przepisami, żeby właśnie bezpiecznie dotrzeć na miejsce.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk. Opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
1: Reklama.
4: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Klacz na antenie Akademickiego Radia Centrum. Ja tylko przypomnę, że tak niedługo, bo o 18 zaczną się koncerty na innych brzmieniach w Parku Ludowym, więc radzę Wam spakować butelkę wody i telefon oraz właśnie pójść na te inne brzmienia, ale zanim pójdziecie, to jeszcze zostańcie na imprezę FM, która zapraszam.

0: przed nami Imprezę FM, czyli zbiór informacji o koncertach, które się będą działy w naszej okolicy w najbliższym czasie. No i zaczniemy od 12 lipca, kiedy to na letniej scenie w Progresji w Warszawie zagra zespół Rise Against, który promuje swój zeszłoroczny album Ricochet. I myślę, że to będzie w sam raz na energetyczny właśnie letni wieczór. Bilety znajdziecie na stronie organizatora. 30 lipca już w Lublinie w Fabryce Kultury Zgrzyt zagra projekt Phil Campbell's Bastard Sons, stworzony jeszcze za życia Phila Campbella, czyli muzyka Motorhead, a kontynuowany przez jego synów. Bilety kupicie na stronie Zgrzytu. Z kolei 23 sierpnia również w Fabryce Kultury Zgrzyt pojawi się Soen, szwedzka supergrupa, którą mieliśmy okazję już usłyszeć w Lublinie podczas Rock the Square właśnie rok temu, a obecnie promują właśnie swoje najnowsze wydawnictwo Reliance i bilety znajdziecie na stronie Zgrzytu.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Na niemal 8 minut do godziny 18:00 Kult i Araya na antenie Radia Centrum i właśnie tę piosenkę wam puściłam na sam koniec audycji praktycznie. Muszę się z wami już pożegnać, dziękuję za ostatnie 3 godziny. Była z wami Gabriela Wolińska, ale zaproszę jeszcze na wydarzenia i potem serwis sportowy o godzinie 18:00. No a o godzinie 19:00 letnia bryza, z którą pięknie skończymy ten dzień, więc ja mówię wam na razie miłego wieczoru razem z Radiem Centrum.

0: Sprzęt medyczny za blisko 6 milionów złotych trafił do Lublina. O tym za chwilę. Powiemy także o polskich sklepach za granicą oraz o wernisażu w Domu Słów. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie otrzymał nowy sprzęt. Instytucja i Urząd Wojewódzki stawiają na opiekę bez hospitalizacji. Urządzenia mają służyć udzielaniu pomocy medycznej finansowanej wyłącznie z funduszu NFZ. Wyposażenie ma być niezbędne przy ambulatoryjnej opiece medycznej oraz w pracy dziennego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej WOMP.
1: To, co tutaj się dzieje, to jest po prostu odpowiedź na rosnące potrzeby ochrony zdrowia w województwie lubelskim. Bo tu w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej pacjent może być przebadany na bardzo nowoczesnym sprzęcie, dostaje diagnozę, zbadany jest w ciągu kilku godzin, można mu dać leczenie. Nie musi leżeć na oddziale szpitalnym, to jest zdecydowanie tańsze dla systemu ochrony zdrowia w Polsce.
0: Mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Zaplanowano kupno 45 jednostek, to jest 142 sztuk nowoczesnej aparatury. Wśród pozyskanego sprzętu są aparat USG z 4 głowicami, czy cyfrowy aparat RTG z 3 detektorami.
2: To jest aparat z grupy premium. Pacjent, którego waga niestety może przekraczać 100 do 300 kg, stół jest w stanie tego pacjenta utrzymać i opozycjonować. Ta wiązka promieniowania rentgenowskiego jest jak najmniej mniejsza, więc jest to bezpieczniejsze dla pacjenta i jest bardzo ergonomiczne dla obsługi.
0: Tłumaczy Anna Rodczyńska-Rumińska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie. Całkowita wartość projektu to niemal 6 milionów złotych. Ze sprzętu ma skorzystać 5 tysięcy pacjentów rocznie. Te kierunki urlopowe są popularne nie tylko wśród turystów. We Francji, Hiszpanii i Włoszech internetową sprzedaż prowadzi już nawet co trzeci polski sklep. Zachód i południe Europy może stanowić obszar atrakcyjny nie tylko ze względu na swój ciepły i wypoczynkowy wizerunek. Przedsiębiorców przyciągają tam w szczególności duże i przewidywalne rynki. We Francji sprzedaje już 31% polskich sklepów, w Hiszpanii 26%, a we Włoszech 19%. W dodatku coraz więcej firm wskazuje te kierunki w kontekście planowanej ekspansji.
3: Najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków coraz częściej pokrywają się z mapą ekspansji zagranicznej polskiego e-commerce. Francja, Hiszpania, Włochy czy Portugalia kojarzą się głównie z urlopem, ale dla sklepów internetowych są też dużymi, rozwiniętymi i przewidywalnymi rynkami sprzedaży. Dla firm taka ekspansja oznacza jednak coś więcej niż samo przetłumaczenie strony. Klient za granicą oczekuje jasnych kosztów, wygodnych płatności, szybkiej dostawy i prostych zwrotów.
0: Mówi Michał Barski, dyrektor marketingu firmy Fulfilio. Eksperci uczulają przedsiębiorców, by rozważając wejście na zagraniczny rynek, pamiętać o uwzględnieniu lokalnych różnic, takich jak preferowane sposoby płatności czy polityka zwrotów. Planowanie strategii należy rozpocząć od zbadania funkcjonowania sektora sprzedażowego w danym kraju, a także jego potencjału. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nasze miasto w czasach przedwojennych pełne było wielojęzycznych plakatów rozwieszanych na murach czy ogrodzeniach. Mieszkańcy będą mogli poczuć ducha tamtych czasów podczas wystawy pod tytułem Nieulotne przedwojenne afisze żydowskie z Lublina. Były one różne, od tych skromnych i prostych, aż po te tętniące żywymi barwami. Poruszały tematy m.in. polityczne, religijne, edukacyjne czy społeczne. Charakterystyczne było także to, że zaraz po wywieszeniu często zaklejano je kolejnymi. Wiele z tych plakatów zostało zachowanych do dziś w archiwach i bibliotekach nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Wybór tych afiszy będziemy mogli zobaczyć podczas zbliżającej się wystawy, której kuratorami są Monika Tarajko i Piotr Nazaruk. Na wernisaż pójdziemy już w niedzielę na godzinę 18 do Domu Słów. Wstęp jest bezpłatny. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w dniach od 6 do 11 lipca w godzinach od 9 do 17.
4: Bartosz Litwin, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od piłki.

0: piornistek znalazła się w top 10 trwających w Chinach Mistrzostw Świata U20. Polki pokonały dziś Rumunię 25-24. Niestety po wcześniejszych porażkach z Norwegią i Japonią odpadły z głównej rywalizacji. Jutro o 9 miejsce na świecie zagrają z kadrą Szwecji. Początek o 7:45 polskiego czasu.
1: Wygrałyśmy kolejno z Tunezją, chińskim Taipei i Węgierkami. Dwa mecze z Norwegią i Japonią nie poszły po naszej myśli. Zrobimy wszystko, żeby zawalczyć o jak najlepsze miejsce na turnieju. Prosimy o wspieranie i trzymanie kciuków.
0: Prosto z Chin mówi Nina Smelcerz, bramkarka polskiej kadry U20 i PGE MKS Elwold Lublin. Tymczasem w Szczyrku trwa zgrupowanie kadry seniorek. Wśród biało-czerwonych są cztery piłkarki lubelskiego klubu: Aleksandra Rosiak, Paulina Wdowiak, Dagmara Nocuń oraz Natalia Pankowska.
2: Póki co miałyśmy kilka treningów, miałyśmy też testy biegowe i jeden trening na siłowni. I na razie skupiamy się na wydolności, na fizyczności i na tym, żeby poprawiać swoje indywidualne umiejętności. Jeśli chodzi o spotkanie z nową drużyną w Lublinie, to ja już osobiście się nie mogę doczekać. Jestem ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało.
0: Mówi Paulina Wdowiak, golkiperka, wicemistrzyń Polski z Lublina. Zgrupowanie kadry potrwa do 8 lipca. W połowie miesiąca do treningów wrócą szczypiornistki PGE MKS Elwold Lublin. Na koniec tenis. Iga Świątek pokonała Karolinę Pliszkową w dwóch setach 6-1, 6-3 i awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Nieco dłużej, a właściwie to dużo dłużej, o awans walczył Kamil Majchrzak. Ostatecznie po pięciosetowym boju przegrał z Zacharem Swajdą. Jutro o czwartą rundę zmagań w Londynie zagra Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul. Polacy więc nie żegnają się jeszcze z Wimbledonem, ale ja żegnam się z Państwem oraz anteną akademickiego Radia Centrum. Przez ostatnich 10 lat Wiadomości Sportowe na 98,2 FM przedstawiał dla Państwa Bartosz Litwin. Kłaniam się serdecznie, dziękuję i do usłyszenia.
3: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 25 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1016 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
4: Reklama.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
9: Radio Centrum.
10: Najwięcej roka w mieście!

Du hast mich. Du hast mich.

Nie wiem, czy kiedykolwiek rozpocząłem audycję takim hitem. Przyznam szczerze, że wydaje mi się, że nie. Przynajmniej jeżeli mówimy o hitach w kontekście piosenek, które mają dużą ilość odsłuchań. Tame Impala, The Less I Know The Better rozpoczęło pierwsze wydanie drugiego sezonu Letniej Bryzy, tym razem nie grzybobrania. I przyznam szczerze, że bardzo brakuje mi naprzeciwko mnie Jacka, który współprowadził ze mną i zapoczątkował tę audycję w zeszłe wakacje. No ale będę musiał jakoś udźwignąć to brzemię, będę musiał jakoś poradzić sobie sam, chociaż nie zawsze sam, bo będzie to audycja, która też czasem będzie miała gości, ale to z czasem. Mamy czas do października. Do października jestem z wami z Letnią Bryzą w każdy czwartek o godzinie 19. No i ja oczywiście nazywam się Krzysiek Walter Kronek i niezmiernie mi miło, że włączyliście dzisiaj swoje odbiorniki.

będzie za audycja Ta Letnia Bryza. No to wszystkim zainteresowanym odpowiadam, że będzie to audycja, w której będę grał muzykę, która dobrze pasuje do leżenia plackiem, na przykład na leżaku, na balkonie, tudzież na tarasie, jeżeli posiadacie, a jeżeli nie, to może na łóżku w domu, albo po prostu do pichcenia czegoś wieczorem, do kolacji. W każdym razie muzyka, która będzie dobrze pasowała do letniego, ciepłego wieczoru. I ja wiem, że czasem wieczory nie będą ciepłe, czasem będą trochę zimniejsze albo nie słoneczne, tylko deszczowo-burzowe. Tak czy inaczej będzie tu raczej muzyka delikatniejsza. No i możecie się domyślać, że jako że prowadzę grzybobranie, to nie uciekniemy od muzyki psychodelicznej i jak najbardziej jest to prawda. Natomiast nie będę was katował stonerami, nie będę was katował dumami. Nie, tutaj będzie raczej tak lekko psychodelicznie i będzie tak, że raczej powinno być wszystkim przyjemnie, więc można nawet zaprosić babcię, mamę, żeby posłuchała i nie powinny mieć większego problemu. A wiem, że w grzybobraniu bywa różnie, jeżeli stamtąd mnie kojarzycie. Następny zespół z uśmiechniętej bardzo strony świata, z Kanady, bardzo uprzejmej Kanady, Kanady, która przeprasza i Kanady, która... No, takie są stereotypy na temat tego kraju i jak wygląda Kanada latem, tego poznać mi jeszcze nie było dane. Być może kiedyś mi się uda, ale stamtąd pochodzi zespół Fleece, do którego należeć będą dwie następne piosenki, dwa następne utwory. Najpierw Aliens, a później Riverside.

Chyba nie ma nic bardziej wakacyjnego od zespołu, który swoje początki, takie faktyczne początki, takie legendarne początki, miał na koloniach letnich. Tak właśnie było w przypadku zespołu Fleece. Tam po raz pierwszy trzej członkowie, pierwsi zespołu, zgrali się, grali na instrumentach, jak to mówi się, jamowali razem, no i po jamowaniu jakoś tak poszli razem na studia i na studiach założyli zespół, więc naprawdę bardzo letni zespół. I też Fleece pokazuje pewną charakterystykę letniej bryzy, to znaczy będzie delikatnie z jednej strony, ale z drugiej też dosyć melancholijnie. Myślę, że szczególnie Riverside taką melancholią jest przepełnione, no ale też właśnie mam wrażenie, że wieczory letnie mają to do siebie, że one w jakiś sposób melancholijne po prostu są. I kolejna piosenka od australijskiego zespołu Pond, również mam wrażenie, do tej melancholii uderza, ale również uderza jeszcze w jedną nutę, szczególnie jeżeli chodzi o tekst. Bo tekst opowiada o tym, że podmiot liryczny bardzo boi się pewnej tragedii, która ma się wydarzyć, która teoretycznie nie ma szans, bo jest mało prawdopodobna. To znaczy, tekst jest o tym, że siedzimy razem na żurawiu, na takim żurawiu oczywiście, wiecie, budowlanym, no i jedyne, o czym myślę, to o tym, że zaraz spadnę. I później jest dalej tekst, że lecąc samolotem też jedyne, o czym myślę, to ta wizja tragedii. I ja wiem, że tekst nie jest do końca letni, delikatny, tak jak obiecałem, natomiast mam wrażenie, że też bardzo uderza właśnie w takie przemyślenia, które mogą się nasunąć nam lat. Być może zamartwiamy się za bardzo, być może nie potrafimy oderwać swojej głowy od tej codzienności, która bywa bardzo stresująca. Zespół Pond i piosenka Sitting Up on a Crane.

ależ te syntezatory na końcu robią robotę. Pond, Sitting Up on a Crane. Przepiękna piosenka, aczkolwiek tak jak mówiłem, tekst no nie jest zbyt pozytywny, ale cała piosenka, musicie przyznać, zdecydowanie letnia. No i właśnie, jeżeli chodzi o letnie piosenki, to też dzisiaj stwierdziłem, że zagram to, bez czego nie wyobrażam sobie tej audycji, co mi się od razu kojarzy z letnim brzmieniem, więc na początku właśnie pojawiło się Tame Impala, ale też zdecydowanie w tym psychodelicznym światku Nightbeats jest tworem, który zasługuje na to, żeby niejednokrotnie w tym sezonie również się pojawić, a pojawiał się wielokrotnie już również w zeszłym. No więc Nightbeats to projekt ze Stanów Zjednoczonych, który bardzo mocno czerpie z lat 70. Te wokale są też takie bardzo ciepłe w swoim brzmieniu, bardzo charakterystyczny wokal właśnie panuje w tym zespole i taki klimat właśnie pustynny, lekko. I pomimo tego, że klimat pustynny, to piosenka jest o dżungli, ale zakurzonej, więc być może pustyni trochę też w tym jest.

jeśli ktoś leży w tym momencie na plaży, no to idealnie się dopasował do piosenki. Summerton Beach od Jerk Crab. To jest twórca, który jest w ogóle twórcą bardzo ciekawym, raz że muzycznie, ale z drugiej strony dzięki swoim powiązaniom, bo jest to przyjaciel z dzieciństwa i bardzo dobry znajomy, a do tego sąsiad, muzyka szerzej znanego jako King Król, czyli no muzyka bardzo dobrze znanego, szczególnie właśnie w UK, aczkolwiek też myślę, że takiego, który przebił się do mainstreamu swoim bardzo specyficznym jazzująco-rapująco-punkowym stylem. No to Jerk Crab robi rzeczy bardziej indie rockowe, indie popowe i mogliście go przed chwilą usłyszeć w Summerton Beach. A zespół Cadence, który za chwilę się pojawi, to zespół, który no właśnie odwołuje się chyba dosyć mocno do lat 50. nawet, do jakiegoś takiego jazzu, może do jakiego bluesowania. Bardzo ciekawe rzeczy dzieją się w Cadence i chciałbym zwrócić uwagę dodatkowo jeszcze na to, jak prowadzony jest wokal, bo właśnie jest on taki klubowy, przypomina mi trochę takie zadymione pomieszczenie klubu, gdzie ktoś sobie właśnie gra, swinguje może trochę, mimo tego, że sam podkład muzyczny nie do końca taki jest. Zespół The Long Faces, dla tych, którzy uważają, że mają długie twarze, naprawdę wszystkie twarze są piękne.

No tak wcześniej mówiłem, że dla tych, którzy są na plaży, dzisiaj gram, to też w sumie bardzo wodny klimat teraz. Piosenka o nazwie Katamaran, więc jak najbardziej z wodą się zgadza. Zespół Allahlas. Tutaj muszę przyznać, że brakowało mi jednak dźwięku grzebienia. Tam były grzechotki w tle, ale jednak ten grzebień, gdyby gdzieś tam był grany, a dodałby tej nutki, której temu utworowi brakuje. Tak leciutko. No i drodzy Państwo, teraz będziemy mieli zespół, właściwie kurczę, bo to jest zespół, który na żywo jest zespołem, ale tak pojedynczo to właściwie jest jedna osoba, która nazywa się Aleksander Bretin i mowa o kolektywie, o projekcie, który nazywa się Mile High Club. To jest oczywiście żart z Mile High Club, czyli Mile High Club to jest taki klub ludzi, którzy uprawiali amory w samolocie. O tak to nazwa, oczywiście jest to żart, jest to mild, czyli średni, umiarkowany high club. Być może jest to po prostu klub dla ludzi umiarkowanie zrelaksowanych, więc być może również w czwartek czujecie się umiarkowanie zrelaksowani, więc jak najbardziej wszystko odpowiada. Możecie się teraz popatrzeć w okno, bo piosenka nazywa się Windowpane.

to również Mile High Club z piosenką o nazwie Notatka do samego siebie. No i właśnie, jeżeli chodzi o notatki dla samego siebie, to czy dla samych siebie, czy dla was, to zanotujcie sobie, że spotykamy się w przyszłym tygodniu, a właściwie słyszymy się w przyszłym tygodniu o godzinie 19 do 20 w każdy czwartek i tak do października. Także macie ze mną również wakacje, nie tylko ten rok akademicki. Dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo mocno, że byliście w pierwszym wydaniu drugiego sezonu Letniej Bryzy, no i mam nadzieję, że zostaniecie na trochę dłużej. Możecie dać znać na Facebooku Grzybobrania, tudzież właśnie na 515-515-982, czy zostaniecie na dłużej. Jeszcze raz dzięki wielkie, Krzysiek Walter-Klonek przed mikrofonem i na sam koniec pozwoliłem sobie zostawić piosenkę, która rozpoczyna za każdym razem i będzie rozpoczynać naszą audycję. Mac DeMarco, Chamber of Reflection. Tym się z wami żegnam. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień.

0: Najwięcej rocka w mieście.
1: Radio Centrum.

0: sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Ak-